nám dolil zbytek vína. Noc zastudí do rukou jako zmrzlá kolumbína.